Chrystus Woskresie. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Jutro w Cerkwi Prawosławnej przypada... Jutro w Cerkwi przypada zakończenie okresu Paschy. Przez minione 40 dni wierni pozdrawiali się radosnymi słowami Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał, przypominając o zwycięstwie życia nad śmiercią i o zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Dzisiejsze spotkanie jest więc ostatnim w tym roku, kiedy witam się z Państwem tym paschalnym pozdrowieniem na antenie Radia Ortodoksja. Już pojutrze będziemy obchodzić święto Wniebowstąpienia Pańskiego, a Cerkiew będzie przygotowywać się do Pięćdziesiątnicy, która przypada 50. dnia po Pasze. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów.

I jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Jarosława Dmitruka. Około godziny 16:35 zaprosimy Państwa na prelekcję o Hiobie cierpiącym ojca Mariana Romańczuka. Punktualnie o godzinie 17:00 usłyszymy serwis informacyjny, a po nim na naszej antenie Żywoty Świętych oraz fragment książki Święty Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. W dalszej części programu około godziny 19:10 zaprosimy na wykład Nerwowość, złość, gniew w naszej codzienności i walka z nimi ojca Iwana Nikulina. O godzinie 20:00 ponownie usłyszymy wiadomości, a na zakończenie naszego spotkania wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 19 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Hioba Cierpiącego, świętego Michałeża z Radonieża oraz męczenników Barbarosa Rycerza, Bakchusa, Kalimacha i

Dziś przypada rocznica urodzin wybitnego malarza Michała Nesterowa, jednego z najbardziej znanych twórców sztuki religijnej przełomu XIX i XX wieku. Artysta przyszedł na świat 19 maja 1862 roku i pozostawił po sobie wiele dzieł inspirowanych duchowością oraz tradycją prawosławną. Najbardziej znanym obrazem Michała Nesterowa jest widzenie młodego Bartłomieja, nawiązujące do żywotu świętego Sergiusza z Radonieża. Artysta zasłynął również jako autor licznych polichromii i fresków wykonywanych w świątyniach. Jego twórczość do dziś pozostaje ważnym elementem kultury i sztuki sakralnej.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Dziejów Apostolskich, rozdział 17, wersety od 19 do 28 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 19 do 36. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czasłonego niektórzy filozofowie, epikurejczycy i stoicy, porywawszy Pawła, zaprowadzili do Areopagu, mówiąc: czy możemy wiedzieć, co to jest za nowa nauka, którą ty opowiadasz? Jakieś bowiem nowe rzeczy kładziesz nam w uszy, a przeto chcemy wiedzieć, co to ma być. Wszyscy zaś Ateńczycy i przychodni goście niczym innym się nie zajmowali, tylko albo mówieniem, albo słuchaniem czegoś nowego. Paweł zaś, stanąwszy w pośród Areopagu, rzekł: mężowie Ateńczycy, widzę, że pod każdym względem jesteście wielce pobożni. Chodząc bowiem i patrząc na posągi wasze, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane: nieznajomemu Bogu. Co więc, nie znając, chwalicie, to ja wam opowiadam. Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w przybytkach ręką uczynionych i nie jest obsługiwany rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. I uczynił z jednego wszystek rodzaj ludzki, aby mieszkali po całej ziemi, naznaczywszy określone czasy i granice ich zamieszkania, żeby szukali Boga, czy go może nie dosięgną albo nie znajdą, chociaż niedaleko jest od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i ruszamy się i jesteśmy, jak i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: jego bowiem i rodzajem jesteśmy.

W owym czasie faryzeusze zwołali naradę przeciw Jezusowi i mówili między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie. Patrzcie, cały świat za nim poszedł. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy przybyli, aby pokłonić się w święto. Ci więc podeszli do Filipa z Betsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Przychodzi Filip i mówi Andrzejowi, i ponownie przychodzi Andrzej i Filip i mówią Jezusowi. Jezus zaś odpowiada im, mówiąc: nadeszła godzina, aby uwielbiony został Syn Człowieczy. Amen, amen, mówię wam, jeśli ziarno pszenicy, padłszy w ziemię, nie obumrze, samo pozostaje. Jeśli zaś obumrze, wielki plon przynosi. Kto miłuje duszę swoją, traci ją. Kto zaś nienawidzi duszy swojej na tym świecie, na życie wieczne zachowuje ją. Jeśli ktoś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. I tam, gdzie ja jestem, będzie i sługa mój. Jeśli ktoś by mi służył, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest pełna zamętu i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale po to właśnie przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Rozległ się więc głos z niebios: uwielbiłem i znowu uwielbię. A tłum, który stał i słuchał, powiedział: grzmot się rozległ. Inni mówili: anioł do niego przemówił. Odpowiedział Jezus i rzekł: nie dla mnie ten głos się rozległ, lecz dla ludu. Teraz jest sąd nad tym światem, teraz książę tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz. A ja, kiedy zostanę wyniesiony ponad ziemię, wszystkich przyciągnę do siebie. To zaś mówił, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Odpowiedział mu więc tłum: my słyszeliśmy w prawie, że Chrystus trwa na wieki. To dlaczego mówisz, że trzeba, by wywyższony był Syn Człowieczy? Kim jest ten Syn Człowieczy? Rzekł więc im Jezus: jeszcze niewiele czasu światłość jest pośród was. Chodźcież więc, jak długo światłość macie, aby ciemność was nie pochłonęła, chodzący bowiem w ciemności nie wie, dokąd idzie. Jak długo światłość macie, wierzcie światłości, abyście się stali synami światłości.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Jarosław Dmitruk, proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Chrystus woskresie. Umilowani w Chrystusie, bracia i siostry. Słyszeliśmy dzisiaj w czytaniach Ewangelii i apostoła głos ludzi, którzy szukają prawdy. Z jednej strony słyszymy zniecierpliwionych, ciekawych świata Greków, którzy przychodzą do Filipa z prośbą: chcemy ujrzeć Jezusa. Z drugiej strony widzimy mędrców ateńskich na Areopagu, którzy domagają się od apostoła Pawła: chcielibyśmy się dowiedzieć, o co tu chodzi, jaką to nową naukę głosisz. Zastanówmy się dzisiaj, czy i my nie stajemy w świątyni dokładnie z takimi samymi pytaniami. Przychodzimy tu, wnosząc nasze ziemskie problemy, nasz lęk, naszą ciekawość i mówimy: Panie, chcę Cię ujrzeć. Chcę, żebyś mi wytłumaczył, o co chodzi w moim życiu. Spodziewamy się łatwych odpowiedzi. Oczekujemy, że Bóg wyleje na nas natychmiastowe pocieszenie, że wyjaśni nam sens cierpienia, zupełnie tak jak filozof objaśniający nową teorię swoim uczniom. Ale Chrystus rozczarowuje ludzką ciekawość, zarówno tym mędrcom ateńskim, jak i owym Grekom szukającym cudów. Pan wskazuje na coś, przed czym nasz upadły rozum ucieka. Wskazuje na święty krzyż i na grób. Mówi z powagą: jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. To jest odpowiedź Boga na wszystkie nasze ludzkie bolączki i filozofie. Ołtarz w Atenach miał napis nieznanemu Bogu. Dopóki będziemy próbowali zrozumieć Boga tylko i wyłącznie poprzez nasze ziemskie myślenie, On zawsze pozostanie dla nas nieznany. Będzie tylko teorią, pojęciem, dalekim sędzią. Bóg zstąpił z niebios nie po to, aby przynieść nam nową filozofię. On stał się ciałem. On podjął niewyobrażalną kenozę, ogolocenie, aby zostać wrzuconym w ciemną ziemię tego upadłego świata, jak ziarno pszenicy. Stało się to po to, aby przez Jego śmierć, chwalebne zmartwychwstanie, wydać plon. Tym plonem, bracia i siostry, jesteśmy my. Chrystus wzywa nas, mówiąc: chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Ojciec Paisiusz Hagiorita i wielu innych świętych naszych czasów nieustannie przypominali nam, że tej światłości, światłości taboru, światłości Chrystusowej nie zdobywa się poprzez samo tylko czytanie czy mówienie o wierze. Wiara to nie zbiór racjonalnych przekonań. Prawosławie to droga życia i śmierci. Jeśli ty, człowieku chrześcijański, nie wrzucisz własnego egoizmu, własnej pychy, żądz i urazą w ziemię, aby obumarły, zostaniesz sam. Na wieki będziesz samotny w ciemności. To tu, w cerkwi, w tym szpitalu dusz, z którego Chrystus rozlewa swoje zmartwychwstałe życie, jesteśmy wezwani do obumierania dla grzechu. Kiedy podchodzimy do sakramentu spowiedzi, to jest ten moment, gdy nasza pycha obumiera. Kiedy stajemy z bojaźnią przed świętym kielichem, przystępując do najczystszego ciała i drogocennej krwi Pana, to zmartwychwstajemy, zostajemy uleczeni z samotności i włączeni w Jego chwałę. Święty apostoł Paweł głosi nam dzisiaj potężną prawdę. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg nie jest daleko od żadnego z nas. Jego miłość, Jego wszechobecna łaska otacza nas bliżej niż powietrze, którym oddychamy. Bóg jest tak blisko. To tylko nasz grzech i nieczyste serce sprawiają, że wydaje nam się nieobecny. Ocknijmy się więc, bracia i siostry. Przestańmy być jak ciekawscy widzowie, zbieracze duchowych nowinek. Wyrzućmy z serca nasze światowe kalkulacje. Przystąpmy ze łzami do pokuty, złóżmy nasze złamane serca u stóp wywyższonego na krzyżu, prosząc Go, by oczyścił nasze zmysły, podniósł duchowego grobu i uczynił nas synami światłości, zanim przyjdzie noc. Niech miłosierny Pan, który dla nas stał się obumierającym ziarnem i zmartwychwstałym chlebem życia, oświeci nasze dusze. Jemu chwała z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amin. Воистину воскресе Христос.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Dziękujemy ojcu Jarosławowi Dmitrukowi za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa do wysłuchania prelekcji o Hiobie cierpiącym. A już teraz na naszej antenie usłyszymy piękne wykonanie Świętej Boże w wersji grecko-słowiańskiej.

0: Już teraz zapraszamy Państwa na prelekcję o Hiobie cierpiącym ojca Mariana Romańczuka. Dziś Cierkiew wspomina pamięć sprawiedliwego Hioba, wielkiego nauczyciela cierpliwości, pokory i zwierzenia Bogu. Prelekcja będzie dobrą okazją, abyśmy mogli bliżej przyjrzeć się postaci tego świętego. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
1: Radio Ortodoksja.

Jedyny właściciel licznych stad i wielu sług. Bóg, widząc jego czyste życie, błogosławił mu we wszystkim. Takiej moralnej postawy życiowej i doczesnego szczęścia pozazdrościł mu jednak szatan, który pewnego razu oskarżył Hioba przed Bogiem o to, że jego sprawiedliwość i bogobojność są podyktowane jedynie czystym wyrachowaniem. Ten wróg rodu ludzkiego utrzymywał, iż wystarczy, by Stwórca pozbawił Hioba dobrobytu, a jego szlachetna postawa zniknie. Pan, żeby zdemaskować to oszczerstwo oraz umocnić wiarę i cierpliwość sprawiedliwego, dopuścił, aby ten ostatni doświadczył wszelkich nieszczęść życia doczesnego. Na początku więc Hiob utracił za sprawą szatana całe swoje bogactwo, następnie zły doprowadził do zguby wszystkie jego dzieci. A Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione, bud imię Gospodnie błogosławienno. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Szatan wszakże nie dawał za wygraną i pewnego razu powiedział: skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego kości i ciała, na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. I rzekł Bóg do szatana: oto jest w twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. Odszedł szatan z przed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. Rzekła mu żona: jeszcze trwasz mocno w swojej prawości? Złorzecz Bogu, umieraj. Hiob jej odpowiedział: mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Wszystkie te ciężkie doświadczenia znosił więc sprawiedliwy z wielką pokorą, będąc uległy wobec Bożej woli. Jakkolwiek prawdziwej przyczyny swych nieszczęść nie znał, ale niezłomnie wierzył w Bożą sprawiedliwość, będąc jednocześnie świadomy także swojej sprawiedliwości przed Panem. Właśnie ta niezłomna wiara i pokora wobec woli Bożej pomogły pokonać mu wszelkie nękające go pokusy. Po pewnym czasie, kiedy szatan został sromotnie skompromitowany, a sprawiedliwy za swą wierność Bogu został sowicie wynagrodzony, Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I widział swych potomków w całości przez 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat. Święty Hiob jest dla wszystkich, którzy doznają nieszczęść w życiu doczesnym, przepięknym przykładem człowieka niezwyciężonego przez pokusy, niezachwianego filara ostoi męstwa, która starła rządu od diabła. Zaprawdę, powiada święty Jan Złotousty, nie ma takiego ludzkiego nieszczęścia, którego by nie zniósł ten mąż, twardszy niż wszelki diament, który raptem doświadczył i głodu, i ubóstwa, i choroby, i utraty dzieci, i pozbawienia tak wielkiego bogactwa, następnie doświadczywszy przewrotności żony, zniewagi od przyjaciół, zaczepki ze strony sług, okazał się twardszy niż wszelki kamień i przy tym jeszcze do zakonu i łaski, to znaczy do ustanowienia starego i nowego przymierza. W świętej tradycji Hiob jest uznawany za prototyp, praobraz Jezusa Chrystusa, który cierpiał niewinnie. Oto jeden z tekstów liturgicznych Dnia Pamięci świętego Hioba. Sprawiedliwym, łagodnym, prostolinijnym i niewinnym, a także szczerym oraz stroniącym od wszelkiej złej sprawy okazały się Hiobie błogosławiony, zaprawdę ozdobionym cnotami i pobożnością promieniejącym. Przeto uwielbiamy Cię, radując się obchodzimy Twą świętą i czcigodną uroczystość. Prawiedni niezlobiw, istinien, że nie poroczen i wieren, i wsiaki je ogrywaje se i owie zly, a wieszczy poznan był jesi. Blażenie ukraszen dobrodzieciel mi jako wo istinu i blagoczestiem sijaja, tym, że Cię ublażajem i światoje Twoje dniesi, czesnoje praznujem, radujuszcze się torzystwo. I jeszcze druga stichira. Bogactwom błogoczestia, jako bagranicą i mnogocenną ukraszen, nieporoczen i owie miłością prawdą, jako że bożestwiennym wieńcem odiejan nad strascmi, to miaszczymi ty carstwował jesi, tym, że k carstwom rozumnym przestawił se jesi caru presławnie wiecznemu predstojaci. Będąc bogactwem pobożności, jak drogocenną purpurą przyozdobiony, miłosierdziem zaś sprawiedliwości, tak jak boskim wieńcem uwieńczony, nad cierpieniami dręczącymi Cię, Ty niewinny Hiobie panowałeś.

Przeto do królestw duchowych przyniosłeś się wielce chwalebny, aby tam stać przed obliczem króla wiecznego. I trzecia stichira. I owa nie pobidima go, wo iskuszeni bywsza, ploci swojej jazwami stołpa, nie pokolebima go, mużestwo zabrało, wsiem poznana bywsza, mudrolubiwym pomysłom diawolu żala, sokruszywsza, bożestwienego i bogomudrogo, благочестивым утверждение Господня непорочного восхванием угодника. Хьоба, который оказался незвеченженный през раны тела своего подчас черпень, пруб, як и стался знаны всем, яко филар незахвяны, менства остоя, который дзięki святлому рассудкови диабла жондла скрушил, богонатхненного и обдаженного през Божу мудрость побожным ludziom opokę pańskiego nieposzlakowanego wybrańca uczcijmy. Dziękuję drodzy bracia i siostry za wspólnie spędzony czas. Dzień.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Wysłuchaliśmy prelekcji ojca Mariana Romańczuka o Hiobie cierpiącym, którego pamięć dzisiaj wspominamy. Był on wielkim nauczycielem cierpliwości, pokory i zwierzenia Bogu. Dziękujemy za słuchanie i zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja. Za chwilę kolejne audycje.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o tegorocznej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwanej Majowej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 19 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Hioba Cierpiącego, świętego Michałeża z Radonieża oraz męczenników Barbarosa Rycerza, Bakchusa, Kalimacha i Dionizego. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o tegorocznej ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę tzw. Majowej oraz o ofercie wakacyjnej obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy Warszawskiego i całej Polski w dniach 15-17 maja odbyła się ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwana Majowa. W tym roku to była już 47. edycja tego wydarzenia. Wolontariusze przyjechali na Grabarkę już w środę, gdzie pomagali w przygotowaniach do wydarzenia, m.in. rozkładali namiot, przygotowywali kuchnię polową, miejsce do rejestracji uczestników oraz szykowali ognisko. Uczestnicy po przyjeździe na miejsce wydarzenia uczestniczyli w wieczerni. Tradycyjnie został poświęcony i postawiony krzyż, a na zakończenie dnia odbyło się integracyjne ognisko. W sobotę od wczesnych godzin porannych kuchnia polowa była w ruchu, aby uczestnicy po porannej boskiej liturgii mogli zjeść śniadanie. Następnie odbył się turniej sportowy. Kolejnym punktem programu byli goście, czyli Jego Ekscelencja Andrzej Biskup Supraski, który opowiadał o akatyście, oraz uczestnicy wzięli udział w quizie. A w tym samym czasie ojciec Marek Ławreszuk opowiadał na temat „Jestem ochrzczonym prawosławnym, czy to wystarczy?”. Uczestnicy z pewnością wynieśli bardzo dużo z tych spotkań. Po nabraniu sił podczas obiadu uczestnicy udali się na wybrane warsztaty w grupach tematycznych, czyli warsztaty ceramiczne z Iwanem Daszkowem, słowa, które niosą sens, modlić się sercem czy i umysłem u ojca Piotra Makala, dzwon paschalnej radości z ojcem Grzegorzem Wasilukiem oraz tkaniny z żubra krainy z panią Krystyną Chodak. Na wydarzeniu nie brakowało modlitwy, gdyż potem uczestnicy udali się na całonocne czuwanie, a po nim została odprawiona panichida za zmarłych hierarchów, osoby dawniej związane z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce, opiekunów duchownych Bractwa oraz sympatyków Bractwa. Po kolacji wszyscy udali się na 100 pytań do, gdzie mogli zadać anonimowo swoje pytania do wybranych gości, a na zakończenie dnia został odprawiony akatyst do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Później o północy odbyła się święta boska liturgia, a po niej uczestnicy udali się na agapę, podczas której odbyło się podsumowanie i zakończenie pielgrzymki. Podczas gdy uczestnicy udawali się już do swoich domów, wolontariusze nadal dzielnie pracowali przy sprzątaniu Świętej Góry Grabarki. Te dni pełne modlitwy i integracji z pewnością będą dobrze wspominane przez wszystkich uczestników oraz każdy wyjechał stamtąd uśmiechnięty i zadowolony. Serdecznie zapraszamy na profile w mediach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce do obejrzenia relacji z tak zwanej Majowej. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje letnie obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna oferta obejmuje 3 obozy wypoczynkowe. Najmłodszych uczestników w wieku od 8 do 12 lat organizatorzy zapraszają na obóz w Krakowie w terminie od 20 do 29 lipca. W programie przewidziano zwiedzanie Wawelu i Smoczej Jamy, wizytę w kopalni soli w Wieliczce, warsztaty robienia obwarzanków oraz wyjście do zoo. Organizatorzy zapowiadają także liczne gry i zajęcia integracyjne. Dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat przygotowano obóz w Supraślu, który odbędzie się w dniach 12-19 lipca. W programie m.in. warsztaty kulinarne, zwiedzanie Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa, przejazd bajkową kolejką, wyjazd do Zagrody Żubrów w Kopnej Górze, a także wspólne gry, zabawy i ognisko. uczestniczy będą również brać udział w nabożeństwach w monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogurodzicy. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat może wyjechać na obóz do Cieplic, który odbędzie się od 20 do 29 sierpnia. W planach są wycieczki po Sudetach, zwiedzanie Wrocławia i Drezna, wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach, odwiedziny Zamku Czocha oraz wypoczynek w Termach Cieplickich. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach prawosławnych sprawowanych w Jeleniej Górze i Cieplicach. Bractwo niedawno ogłosiło koniec zapisów na obóz wypoczynkowy roboczy w Wojnowie, także zachęcamy do zapisów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozu w godzinach od 16 do 21. Dodatkowe informacje dostępne są w mediach na profilach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia wakacji z Bractwem.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz fragment książki Święty Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Następnie o godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. W dalszej części programu około godziny 19.10 zaprosimy na wykład Nerwowość, złość, gniew w naszej codzienności i walka z nimi ojca Iwana Nikulina. O godzinie 20 ponownie usłyszymy wiadomości, a na zakończenie naszego spotkania tradycyjnie wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

dziś wtorek, 19 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Hioba Cierpiącego, świętego Michałeża z Radunerza oraz męczenników Barbarosa Rycerza, Bakchusa, Kalimacha i Dionizego. I już teraz na antenie usłyszymy żywot świętego sprawiedliwego Hioba Cierpiącego.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego sprawiedliwego Hioba, wiele cierpiącego. Na długo przedtem, zanim przyszedł Chrystus i dał życie wieczne, w krainie Austydia, na granicy z Idumeą i Arabią, żył mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła o imieniu Hiob. Był on najbogatszy ze wszystkich synów wschodu i miał mnóstwo zwierząt oraz służących. Swoje bogactwa wykorzystywał dla służenia Bogu. Pewnego razu szatan stanął przed Bogiem po nawiedzeniu ziemi, na której szukał kogo pochwycić i pociągnąć za sobą w swym upadku. Bóg pokazał mu Hioba jako przykład sprawiedliwego i nieskalanego człowieka. Diabeł odpowiedział z ironicznym uśmiechem, że bogaczowi jest łatwo pozostawać wiernym Bogu. W odpowiedzi na wyzwanie Bóg oddał we władzę diabła cały majątek Hioba. Wkrótce do sprawiedliwego przyszli posłańcy, aby poinformować go, że stracił stada, a wszyscy jego synowie i córki zginęli gwałtowną śmiercią. Hiob rozdarł swoje szaty, ostrzygł głowę na znak żałoby, po czym upadł na twarz i wygłosił pamiętne słowa. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Wtedy Bóg odpowiedział szatanowi, że jego sługa Hiob zachował wiarę także w nieszczęściu. Diabeł nie chciał jednak uznać porażki i odpowiedział: wyciągnij proszę rękę i dotknij jego kości ciała, na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Chociaż Bóg nie czyni zła i nie pragnie cierpień, pozwolił On, żeby jego sługa został porażony trądem od stóp do samego ciemienia ku doświadczeniu jego cnoty. Przedtem bogaty i wpływowy, a teraz przez wszystkich odrzucony patriarcha wziął skorupę, żeby zdrapywać swoje rany i usiadł w popiele poza wioską. Swojej żonie, która wzywała go, żeby przeklinał Boga, odpowiedział: mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? O nieszczęsnym Hiobie dowiedzieli się trzej jego przyjaciele, szlachetni i mądrzy mieszkańcy wschodu, Elifas z Temanu, Sofar z Nammy i Baldad z Szuach. Przyszli go pocieszyć, ale zobaczywszy Hioba na gnojowisku, rozpłakali się i przez 7 dni nie mogli wypowiedzieć ani jednego słowa. W końcu przemówił sam Hiob. Przeklął dzień swoich narodzin i zapragnął śmierci, która wybawi go z wszelkich cierpień. Problem postawiony w księdze Hioba to problem każdego człowieka, który spotkał się z cierpieniem i zdradą. Problem ten bardziej trwożył ludzi w tamtych czasach, gdyż nie wiedzieli, że dopiero po śmierci sprawiedliwi będą wiecznie cieszyć się owocami swoich cnót, że wtedy źli okażą skruchę za swoją nadzieją, złożoną w krótkotrwałej chwale i zadowoleniu, ale będzie to już za późno. Usłyszawszy te skargi cierpiącego sprawiedliwego, Elifas przedstawił mu zwykły dowód ludzkiego rozumu celem wyjaśnienia cierpień. Nieszczęścia i cierpienia są posyłane przez Boga jako kara za poprzednio popełnione grzechy. Niech Hiob nie mówi o swoim nieskalanym życiu na swoje usprawiedliwienie przed Bogiem, ale niech wyzna grzechy i kaja się, żeby otrzymać przebaczenie oraz przywrócić swoje zdrowie i pomyślność. Jeśli będzie narzekać na los, to jedynie sprowadzi na siebie jeszcze więcej cierpień. Człowiek, dodał mędrzec, rodzi się, by cierpieć. W każdym razie nasze grzechy i niesprawiedliwości powinny zostać ukarane w tym życiu. Zamiast pocieszyć Hioba, słowa mędrca jedynie go strwożyły i jeszcze bardziej zasmuciły. Zarzucił przyjaciołom okrucieństwo, gdyż ten, kto nie został poddany doświadczeniom, nie może zrozumieć cierpień niewinnego człowieka przeżywającego taki ból. Sprawiedliwy twierdził, że jest niewinny przed Bogiem.
Hiob nie narzekał na Boga i nie prosił, żeby go uwolniono od cierpień, lecz jedynie pragnął, żeby zakończyły się one śmiercią. Wtedy jego jedynym pocieszeniem będzie to, że on nigdy nie buntował się przeciwko Słowu Bożemu. Bildad przerwał mu i zaczął mówić to samo, co i jego poprzednik, powołując się na powszechne prawo odpłaty za złe czyny, chociaż nie ma ono odniesienia do Hioba. Bóg jest doskonale sprawiedliwy, a tym samym Hiob nie powinien powoływać się na swoją niewinność, lecz prosić o miłosierdzie. Hiob odpowiedział przyjacielowi, że można zgodzić się z tym, iż wszystkie takie nieszczęścia są karą za grzechy, ale chyba chociaż jedno stworzenie może być sprawiedliwe w oczach Boga. Nawet taki człowiek jak Hiob, nie znajdując w sobie niczego godnego osądzenia, nie może domagać się usprawiedliwienia i jest poddawany torturom jak niesprawiedliwy. Następnie Hiob dodał, zwracając się do Boga: choć wiem, żem przecież nie zgrzeszył, nikt mnie z Twej ręki nie wyrwie. Odwróć Twój wzrok, niech trochę rozjaśnię oblicze, nim pójdę, by nigdy nie wrócić do kraju pełnego ciemności, do ziemi czarnej jak noc, do cienia chaosu i śmierci, gdzie świecą jedynie mroki, gdzie nigdy nie przenika światłość, gdzie nie ma ludzkiego życia. Hiob zrozumiał, że nie może liczyć na zrozumienie swoich przyjaciół, gdyż oni, występując w roli obrońców Bożej sprawiedliwości, wysuwają przeciwko niemu fałszywe oskarżenia. Wtedy, szarpiąc ciało swoimi zębami i swoją duszę kładąc w swoją rękę, Hiob z trwogą zapytał Boga: ile mam przewinień i grzechów? Ujawnij występki i winy. Czemu chowasz swoje oblicze? Czemu mnie poczytujesz za wroga? Znowu wystąpił Elifas, oskarżając Hioba o to, że buntuje się przeciwko Bożej opatrzności. Hiob, widząc, że przyjaciele stają się jego oskarżycielami, zawołał: zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie, gdyż Bóg mnie dotknął swą ręką. Czemu, jak Bóg, mnie dręczycie? Przestał jęczeć i wyraził nadzieję, której nosicielami byli wszyscy sprawiedliwi Starego Testamentu. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni, potem mieszczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Trzej mędrcy pozostali obojętni i bezlitośni, starając się ze wszystkich sił obronić swoje rozumienie Bożej sprawiedliwości. Znowu napadli na sprawiedliwego, ale tym razem już nie zadawalali się ogólnikami, ale zaczęli szczegółowo wyliczać całe zło, jakie Hiob z pewnością popełnił w czasach swojej pomyślności, skoro został tak ukarany. Wbrew wszystkiemu Hiob dalej świadczył o swoim spokojnym sumieniu. Będąc przekonany o swojej sprawiedliwości, a także o tym, że jedynie Bóg może go pocieszyć, Hiob prosił, żeby móc stanąć na sądzie Bożym. Następnie wypowiedział godne uwagi słowa, w których przyznał, że jeśli mądrość Boża w stworzeniu jest niedostępna ludzkiemu rozumieniu, to tym samym nie można zrozumieć, dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy, ale on nie przestanie kochać Boga i pokładać w Nim ufności. Kontynuował swoją mowę w apologii swego postępowania i powiedział, że jest gotów odpowiadać za swoje czyny i przy całym ludzie wysłuchać aktu oskarżenia, jeśli takowy zostanie przeciwko niemu postawiony. Trzej mędrcy milczeli, nie wiedząc, co powiedzieć. Wtedy Elifas, dotychczas z powodu swojej młodości i stojący na uboczu, rozgniewał się na Hioba, który chciał się okazać sprawiedliwym przed Bogiem i dodawał bunt do swoich grzechów. Potem Elifas zamilkł. Wtedy Bóg zaczął mówić wśród burzy, jak niegdyś na górze Synaj, żeby zakończyć spór. Bóg wygłosił wspaniałą mowę o tajemnicy stworzenia i opatrzności Bożej, która podporządkowuje swoim zamiarom wszystko, aż do straszydeł i kataklizmów przyrody.
dał swemu słudze Hiobowi klucz tajemnicy, której nie mogła rozwiązać ludzka mądrość. Doświadczenia zostały posłane Hiobowi nie jako kara, lecz według niezgłębionego zamysłu, żeby świadczyć o sprawiedliwości. Nie odrzucaj mego sądu. Czyżbym nie działał w tym celu, żebyś ty okazał się sprawiedliwym? Hiob zrozumiał, że wszystkie jego cierpienia były objawieniem Boga nieogarnionego, niezbadanego i niedostępnego. W końcu Hiob powiedział: dotąd cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. To stwierdzenie pełne pokory stało się dla Hioba koroną jego cnót i otworzyło mu dostęp do prawdziwego poznania Boga, odczucia jego nieosiągalności. Hiob wyszedł z doświadczeń zwycięsko i został obsypany dobrami po tym, jak według Bożego wskazania uprosił przebaczenie dla swoich przyjaciół za to, że zgrzeszyli przeciwko niemu. Pan Bóg przywrócił jego bogactwo, dając 2 razy więcej niż miał on poprzednio i zesłał liczne potomstwo. Hiob żył jeszcze 140 lat i umarł w wieku 240 lat. Księga Hioba zajmuje w Piśmie Świętym szczególne miejsce. Przez wszystkie wieki była ona wielką pociechą dla wszystkich sług Bożych, poddawanych doświadczeniom.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Wadą człowieka jest niewiedza pisma, lecz podwójną wadą jest, gdy ktoś je zna, ale lekceważy.

0: Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa Archimandryty Efrema Watopeckiego. To poruszająca opowieść o życiu jednego z wybitnych współczesnych starców, ukazująca jego duchowe doświadczenie, wiarę oraz drogę pełną modlitwy i miłości. Zapraszamy do wysłuchania tej lektury przybliżającej postać człowieka, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Cnotliwi starcy z monasteru Stawrowuni. Szczególny przykład mniejszego życia stanowił dla młodego nowicjusza żywot starca Kallinika. Cechowały go posłuszeństwo i samozaparcie, nieustanna modlitwa i wysiłek w ukryciu. Wobec innych ludzi był zawsze obrazem pokoju, milczącym i lubiącym ciszę. Przez cały tydzień był w stanie w ogóle się nie odzywać, tak iż można go było uznać za niemego. Jednocześnie rozmawiał jednak w sposób mistyczny z tym, którego kochał. Choć zajmował stanowisko administracyjne, jako przełożony Rady Starców, był niezwykle powściągliwy, pełen pobożności i gorliwości do pracy duchowej. Jego prostota i ubóstwo były nie do opisania. Nigdy nie nosił niczego nowego ani odświętnego, zakładając zawsze ubrania stare i połatane. Po jego śmierci w pozostawionej przezeń celi nie znajdowało się nic wartościowego, poza zgniłym, słomianym materacem. Starzec Dionizy, choć był ichumenem, charakteryzował się spokojnym i łagodnym charakterem, ojcowską miłością, słodkością, spokojnym duchem i głęboką pokorą. Postnik o skrajnej wstrzemięźliwości. Ograniczał się do spożywania dań z oliwą, to znaczy bez mięsa, ryb i nabiału. Nawet w dni, kiedy można było jeść wszystko. Był ubogi i bezinteresowny. Uprzejmość, słodycz, opanowanie, bez jakichkolwiek gwałtownych i ostrych słów, jego postępowanie było jak mirra i błoga woń Chrystusa, zawsze gotowy do pocieszenia i obrony bliźniego, co stanowiło owoc jego wielkiej duchowej trzeźwości oraz ukrytego badania swego wnętrza. Na modlitwie nie pozostawał zbyt długo w jednym miejscu. Wydzielał on bowiem subtelną i duchową woń, świadczącą o jego obecności, podczas gdy on sam chciał pozostać w ukryciu. Był skrytym, wybranym naczyniem, które do wieczności odeszło z pełnią świętości i cnót. Także inni ojcowie byli bardzo cnotliwi i godni miłości. Starców Paisjusza i Damaskina wypełniała, pomimo ich podeszłego wieku, Boża gorliwość, pochodząca z ich niezliczonych duchowych trudów. Zwykle w tym wieku zapał maleje. Jednak ci szlachetni starcy pozostawili posłuszeństwo na pierwszym miejscu, dzięki czemu prostszy Paisjusz posiadał płomień boskiej miłości tak, że wydawał się wychodzić poza siebie, podczas gdy Damaskin był przepełniony pokorą i łzami skruchy. Czcigodny starzec Paisjusz miał pogodną twarz i był zawsze chętny do wszelkiego dobra, a sam jego widok był zachętą do pobożności i powściągliwości w zewnętrznych zmysłach. Nigdy nie stronił od czytania w cerkwi i śpiewu w chórze. A ponadto, mimo podeszłego wieku, nie zważając na swoje miejsce wśród pierwszych starców, czytał również w refektarzu. Dwaj mnisi o uschłych ciałach, a mieli tyle samozaparcia i chęci do każdej pracy, że wiele razy nasz starzec zastanawiał się, czy ci ludzie odczuwają prawa natury. Wspominał przy tym świętego Jana Klimaka, który pisze w swojej drabinie: Kto Kto przezwyciężył ciało, przezwyciężył naturę. Kto zaś osiągnął zwycięstwo nad naturą, stanął całkiem ponad naturą. Życie wielu współczesnych świętych starców i współascetów inspirowało i wzmacniało późniejszego starca Józefa. Niemniej tym, kto w rzeczywistości go prowadził, obdarzał ojcowskimi radami, wspierał, a w końcu i wskazał na hagiorytyczny monastycyzm oraz świętą górę jako miejsce ciszy i uświęcenia dla większego duchowego wzrostu, był błogosławiony starzec Cyprian. Był on także spowiednikiem naszego starca w czasie, gdy mieszkał on jeszcze w Stawrowunii. Ów czcigodny mąż był niezwykle mądry i dokładny w przestrzeganiu mniejszych ślubów. Był również doświadczonym spowiednikiem. Na pewien czas, gdy jego klasztor dotknął kryzys ekonomiczny, udał się na Świętą Górę. Przez rok pełnił posługę kapłańską w monasterze Simono Petra, gdzie okazał się niestrudzonym duszpasterzem, dając przykład akrybii. Przeciwieństwo ekonomii, zachowywanie patrystycznych reguł i kanonów co do joty i surowości. Spał tylko 4 godziny na dobę. Resztę czasu spędzał na lekturze i modlitwie. Mieszkał w prościutkiej celi. Jego ciało uschło od ascezy, zaś jego przenikające spojrzenie wchodziło w rozum i serce rozmówcy, tak że wnętrze każdego stawało się jawne, poddając się jego duchowemu osądowi. Następnie przez około 6 miesięcy mieszkał w Katunaki, u boku wielkich starców hezychastów, Świętej Góry, Kalinnika i Gerazyma. Nim ostatecznie powrócił do swojego monasteru, odwiedził on także wiele innych klasztorów i miejsc ascezy na Świętej Górze. Ten błogosławiony starzec, prócz bycia przywódcą i duszą swojego monasteru, stanowił także duchowy szczyt całej cypryjskiej cerkwi, w epoce, w której żył. Nikt z jego współbraci nie był w stanie naśladować jego samozaparcia, nieprzerwanego trudu w służbie i podczas nocnych nabożeństw, które w większości spędzał na stojąco. Niewiarygodny był także stopień, w jakim panował on nad swymi zmysłami. Starzec wspominał pewną historię związaną z owym panowaniem nad zmysłami, którą opowiedział mu sam ojciec Cyprian. Kiedy po raz pierwszy zaczęto wykonywać pracę w posiadłościach wokół monasteru, trzeba było zatrudnić świeckich robotników. Niektórzy z nich mieszkali w

Pytał ją, skąd pochodzi. Roześmiała się i dopiero wtedy poznał ją po głosie. Przez 5 długich lat pracowali razem, a on nigdy nie spojrzał na jej twarz. Badanie swego wnętrza, nieustanna skrucha pokajania oraz nieugięta cierpliwość zapewniły mu nadzwyczajne panowanie nad sobą. To, co starzec Cyprian opowiadał o Świętej Górze i tamtejszym życiu duchowym, już wtedy wzbudziło w duszy młodego ascety chęć i głębokie pragnienie, aby, na ile to możliwe, prowadzić takie właśnie życie. W ciszy, u boku jakiegoś starca, biegłego w szczególnych duchowych prawidłach życia hezychastycznego. Hezychazm w tym kontekście praktyka cnoty wyciszenia, oznaczającej stan wewnętrznego spokoju i wyciszenia, niezmąconego zewnętrznymi troskami, przywiązaniami bądź namiętnościami, pozwalający na pełne oddanie się modlitwie i duchowemu życiu. W pokajaniu, w cnotach, w noerycznej pracy i modlitwie, czyli dokonującej się w umyśle, właściwy umysłowi lub obdarzony umysłem, oraz ogólnie w mniejszym, mistycznym, wewnętrznym życiu w Chrystusie. Podczas naszych spotkań starzec opowiadał z wielką miłością i podziwem o cnotliwych starcach z monasteru Stawrowuni, których miał szansę poznać, a także o wielkim błogosławieństwie, jakim było później spotkanie świętego Józefa Hezychasty. Nie spotykało się takich ojców gotowych do przyjęcia nowicjuszy, jakich spotkaliśmy my. Kiedy przybyłem do mojego starca, a on zgodził się mnie przyjąć, abym z nim zamieszkał, starzec pomodlił się i otrzymał poznanie. A ja zostałem, starałem się i byłem posłuszny. Pewnego razu starzec powiedział mi: napiszę list, a ty wyślesz go do ojców z waszego monasteru. Chcę im podziękować, że zadali sobie trud i wychowali was, a my zastaliśmy was gotowymi i nie musimy się męczyć. Zarówno tam, gdzie byłem, w Stawrowuni, żyli święci ludzie, jak i tu, gdzie przybyłem. Ech, inaczej się żyje ze świętymi ludźmi. Ech, dziadek. Chodzi o świętego Józefa Hezychastę, którego po dziś dzień jego duchowe dzieci oraz ich następcy nazywają w taki właśnie sposób. Przychodziliśmy do niego skuleni, gdyż wstydziliśmy się wyznawać mu swoje myśli, a on zaczynał ze szczegółami mówić nam, jaka to myśl kryje się wewnątrz, dlaczego się pojawiła. Czy tym samym jest żyć u boku takich świętych ludzi, co czytać o nich? Czy widzicie, jakie macie błogosławieństwo? Bądźcie zatem godni tej tradycji. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi monasteru Watopeckiego 10 maja 1996.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla wielu współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie żywot świętego Michała z Radomierza.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Michała z Radonieża. Święty Michał był uczniem świętego Sergiusza z Radonieża. Osiągnął wielką doskonałość w cnotach. Dzięki czystości serca i łagodności stał się godnym widzenia Najświętszej Bogorodzicy wraz z apostołami Piotrem i Pawłem, gdy ona objawiła się świętemu Sergiuszowi. Święty Michał zmarł w pokoju w 1385 roku. Jego relikwie spoczywają w ławrze świętego Sergiusza.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy akawiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach. W wieku zaledwie 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Jego relikwie tydzień temu, jak co roku, zostały uroczyście przewiezione do Zwierek z okazji święta świętego Gabriela. Serdecznie zapraszamy do modlitwy przy akawiście do tego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jegda cerkowska zwierkowska w płomieni ognia pogibie, obaczę mości Twoje świętej pod spodem i ja chraniaszczyje sa, niewrażdzienny obretosza sa, osiem dziwiaszczy sa, wierujesz czystym sercem, wozglaszajem Ti,

Dziękujemy, że pozostaliście z nami na wspólnej modlitwie przy akafiście do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Choć święty Gabriel poniósł męczeńską śmierć jako 6-letnie dziecko, jego świadectwo przetrwało wieki i wciąż porusza serca wiernych.

0: Negatywne emocje, takie jak gniew, smutek czy lęk, są częścią naszego codziennego życia, jednak nie zawsze łatwo jest sobie z nimi poradzić. Ważne jest, by w chwilach trudnych pamiętać o modlitwie, pokorze i proszeniu Boga o pomoc w opanowaniu emocji. Pamiętajmy, że każdy trudny moment jest okazją do wzrostu duchowego i umocnienia naszej więzi z Bogiem. Już teraz zapraszamy na wykład ojca Iwana Nikulina Nerwowość, złość, gniew w naszej codzienności i walka z nimi.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Kiedy myślałem o tym temacie, to specjalnie siebie zaznaczyłem te trzy słowa: nerwowość, złość i gniew. Bo gniew to raczej grzech. I mówimy o gniewu z takiego punktu widzenia religijnego. Nerwowość to raczej cecha charakteru i z innej takiej, może z podejścia psychologii mówimy o tym. Złość to też taki stan umysłu, można powiedzieć, człowieka w jakimś momencie. Też to określenie jakby z innej perspektywy opisuje to, o czym będziemy mówić. A będziemy mówić o oczywiście grzechu gniewu, o namiętności gniewu. To, z czym niestety spotykamy się bardzo często. Oczywiście dla mnie osobiście jest ciężko mówić o tym temacie, bo jestem nerwowy i mówię więcej ze swojego doświadczenia, bo z tym wszystkim spotykamy się na co dzień z jednej strony, ale z drugiej strony zrozumienie tego, jak działa ten grzech, pomaga opanować jego, pomaga w odpowiednim momencie zahamować i pomaga w ogóle uciec od tego grzechu. Oczywiście, jak wszystkie nasze namiętności, grzech gniewu polega na takiej, można powiedzieć, dobrej stronie człowieka, jak taki poczucie sprawiedliwości. Poczucie sprawiedliwości i nawet często mówimy gniew sprawiedliwy, chociaż to dotyczy rzadkich wypadków. Bo taki prawdziwy, taki dobry, można powiedzieć, gniew możemy skierować tylko do jednego, do grzechu. Najczęściej i najważniejsze, osobistego grzechu. I taki gniew pomaga walczyć z grzechem, pomaga unikać grzechu i pomaga we wszystkim. Ale to się rzadko zdarza, żeby my taki gniew przeciwko swojego osobistego grzechu. Często, i to w nas częściej wpada, taki gniew przeciwko naszego brata lub siostry, wobec naszych bliskich, z kim spotykamy się najczęściej. I ten gniew nie doprowadza do nienawiści, do grzechu, ale im ma jakby inny w ogóle cel, który my w niego włagamy. Namiętność grzechu jest związana z wszystkimi, w jakimś sensu, grzechami. Bo zawsze tak jest, jak kiedy robimy bałwana i zbieramy śnieg, to pomnoży się ilość śniegu w kule. To tak samo z grzechem. Zaczynamy od jednego, wyciągamy inny grzech i tak dalej. I dlatego ten gniew jest też związany z innymi ciałami, innymi grzechami. I tu my przychodzimy do takiego pierwszego ważnego momentu, przyczyny tego grzechu. Bo przyczyna też pozwala, zrozumienie przyczyn tego grzechu pozwalają nam walczyć z tym grzechem. Po pierwsze, przyczyną tego grzechu i tego musimy doskonale zrozumieć to, że przyczyną jest nasza osoba. Powodem mogą być inne osoby, ale przyczyną zawsze jest ten człowiek, który się denerwuje. I to jest jakby podstawą, bo zawsze jak my usprawiedliwamy siebie, że ten coś niedobrze zrobił, ten coś niedobrze zrobił, to usprawiedliwiamy siebie i dajemy jakby temu prądowi, temu prądu ciecz, ile chcesz. A jak tylko my przypominamy siebie, że z mojego powodu ten gniew wychodzi, już jego zawsze jest łatwiej zatrzymać. A czemu w naszym sercu się rodzi ten grzech? Jak mówią święty ojcowie, najczęściej przyczyną tego grzechu jest niedosyt innych grzechów. Nie wiem, człowiek na przykład, najczęściej to te nasze 7 głównych grzechów. Na przykład człowiek przychodzi z pracy głodny, jest głodny, chciał tak ciepły obiadek skuszać, przygotował się do tego, żeby usiąść siebie przy stoliku, przychodzi, a nic nie przygotowano. Albo dzieci biegają, krzyczą, nie dają spokojnie zjeść, albo coś jeszcze. I od razu w środku nas taki gniew i tylko szuka powodu, żeby się dostać z nas. Inną przyczyną, nie wiem, człowiek, który ma jakieś namiętności inne, nie wiem, chciał posiedzieć w komórce człowiek, otworzył jakiegoś tam YouTube'a, chciał to zrobić, a tu przychodzi dziadek, babcia, rodzice, dzieci, odwrotnie ktoś bliski i coś zaczyna pytać. I człowiek sam często tego nieświadomie z tego powodu zaczyna denerwować. Albo chciał poleżeć w niedzielę po służbie, a jakiegoś powodu nie udało się i też to od razu człowieka denerwuje. Albo planował coś zrobić, czymś pochwalić się przed kimś. Pycha, czy jeszcze coś chciało się zadowolić, a nie wychodzi. I człowiek z tego niedosytu, w jakim sensu z tej frustracji, zaczyna się denerwować. Oczywiście często na grzech gniewu wpływa nasze poczucie fizyczne. Na przykład człowiek może być chorym, jakieś nieodpowiednie działają jakieś rzeczy, nie wiem, na przykład kobieta w ciąży. Się zmienia wszystko w jej życiu. Organizm działa w inny sposób. Czegoś brakuje, jakichś kwasów czy czegoś jeszcze. Organizm czegoś potrzebuje i ta sytuacja taka wewnętrzna, związana ze swoim ciałem, niepewnością, wywołuje to, że człowiek denerwuje. Inne rzeczy też mogą być przyczyną tego. Na przykład jakieś zmiany związane z hormonami i czymś jeszcze. Też ciało czegoś, na jakieś nowe poczucie ma, czegoś wymaga od człowieka i człowiek w taki sposób reaguje na to. I oczywiście winni zostają nasi bliscy. Ale wracając do początku, możemy powiedzieć jednak, że najczęściej przyczyną gniewu są nasze grzechy. Są nasze wewnętrzne przeżycia, poczucia i jakaś niepewność, inne takie rzeczy związane z grzechem. Oczywiście przyczyną tego może być kilka. I najczęściej jest jakby oni między sobą powiązane. Bo przyczyną tego grzechu może być tak jednak i wychowanie. Na przykład jak jestem nerwowy, to dzieci moje też muszą być, nie muszą, ale mogą być nerwowymi. I tak najczęściej się zdarza. A często bywa tak, że nasi rodzice nie są nerwowi, ale my z przyzwyczajenia mamy to gdzieś. Oczywiście to wychodzi z rodziny, jak dziecko, które ma tam, nie wiem, 15-18 lat, się kłóci cały czas z rodzicami, to później przychodzi do pracy, tam też się kłóci i tak dalej. To nie tak, że to działa wobec jakiegoś niewygodnego człowieka, a to zawsze działa wobec wszystkich. Tylko, że bardzo często my wobec najbliższych pozwalamy siebie, a nieznajomych staramy się zachować. To już inna przyczyna. Ale tak albo inaczej, jak z jakimś nieznajomym doświadczyć takiej bliskości, że on zostanie przyjacielem, to też te wszystkie nasze wewnętrzne grzechy będą dawały powody, przyczyną będą dawać powody do gniewu. Albo na przykład często to są powiązania i mamy to z przyzwyczajenia i mamy jakieś zdenerwowanie po pracy, zmęczenie fizyczne, ale też możemy być tak, że spychy czy jakieś, nie wiem, srebrolubie, za dużo bierzemy na siebie pracy, jest zbyt mocno zmęczeni, także na naszych bliskich po prostu nie zostaje u nas żadnych sił i przychodzimy do domu i niestety zamiast miłości nasi bliscy dostają ten nasz gniew. Także też nasza pycha, pragnienie do takich ziemskiego szczęścia mogło wywołać ten gniew. Etapy gniewu. To jest też bardzo ważny moment, bo pozwala też spróbować zrozumieć swój gniew. Początek każdego gniewu to oczywiście przychodzi nam myśl. Przychodzi nam myśl o tym, że no na przykład ten człowiek coś robi niesprawiedliwie, czy obraża nas, czy czegoś nie zrobił, a my chcielibyśmy, że on zrobił. I my zaczynamy z tą myślą rozmawiać. W tym sensu, że rozważamy, czy to jest tak, czy to jest nie tak. I w tym momencie, samym pierwszym, tylko wpadła w nas ta myśl. Najłatwiej odrzucić ją. Jak my w tym momencie odrzucamy tą myśl, że ktoś chciał coś nam złego zrobić, to lekko ten problem wychodzi z nas. Bo wtedy żadnego nie ma zdenerwowania, emocje nie włączają się. Człowiek po prostu pomyślił, a później po prostu ten pomysł szybko odrzucił. Oczywiście można po prostu odrzucić przez modlitwą, czy po prostu przemyśleć siebie to z drugiej strony, czy w jakiś inny sposób, ale to jest najłatwiejszy sposób pozbawić się tego grzechu. Jednak zatrzymać się na tym momencie jest bardzo ciężko w tym sensu, że bardzo często my ten moment przeletamy bardzo szybko. Bywa taki gniew, zdarza się, że człowiek od pierwszego etapu do ostatniego etapu przelata niecała sekunda. I dlatego często w tym sensu ciężko się zatrzymać. Ale jednak jak uważnie popatrzeć na ten proces, to zawsze ta myśl, ten moment jeszcze przed zdenerwowaniem, on występuje. Następnie człowiek zaczyna się denerwować. Przyjmuje tą myśl z początku oczywiście i wtedy jak on przyjął, że ktoś jego chce obrazić, zaczyna się denerwować. Przychodzi do niego taka wewnętrzna złość. Też na tym momencie, kiedy człowieku w środku wszystko się, można powiedzieć, gotuje, łatwo ten grzech zatrzymać. W tym sensu łatwo, bo przejdzie 5 minut i człowiek już często nie pamięta, co się zdarzyło. Wystarczy się pomodlić, odejść, nie wiem, do łazienki, schować się, tak wyłączyć siebie, wyłączyć, uspokoić. Też, bo nasi bliscy jeszcze nie doświadczyli tego grzechu, a każdy grzech zawsze pomnaża ten grzech, bo bliscy też obrażają się na nas i wtedy sytuacja jest gorzej. Dlatego, a szatan nas zawsze kłamie, bo mówi nam, powiedz już, powiedz, bo będzie czuł lepiej. I zawsze człowiek zdenerwowany myśli, że on jak powie albo coś uczyni, to będzie się lepiej czuł. I to jest kłamstwo. Bo jak człowiek wstrzyma, wystarczy kilka razy sprawdzić. Nawet schowa się do łazienki, nic nie powie. Nawet nasi bliscy zauważą, że coś się nie taki uśmiechnięty na mój kolega, ale da się tego zatrzymać, nie powiedzieć nic i już wszystko przeszło. Następny etap oczywiście słowo, bo często też wszystko zaczyna się od jakichś niedobrych słów, jakichś nie tylko niedobrych, ale słów, które przepełniony taką złą emocją, z takim przepełnionym takim denerwowaniem. Bo nawet przychodzi matka do domu, dziecko, nie wiem, nie posprzątało, nie odrobiło lekcji, jakieś rzeczy nie zrobiło, a już się siedzi, bawi w jakieś Lego czy czegoś jeszcze i matka zaczyna denerwować i mówić naprawdę ważne rzeczy, tylko nasi bliscy to nie odbierają. Bo jak nasi bliscy znają nas bardzo dobrze i my mówimy poważne rzeczy, tylko do tych poważnych rzeczy dodajemy emocji dużo. Tak jak do dobrej źródlanej wody dodać trochę jakiegoś mulu, jakiegoś takiej brudnej wody z kałuży, to już ta źródlana woda też nie jest źródlana. Także te słowa, kiedy my chcemy z jednej strony pomóc naszym bliskim, ale z drugiej strony denerwujemy się, tracą swój sens. I nie niosą w siebie jakby żadnej pomocy dla naszych bliskich. W tym momencie słów też się warto zatrzymać, bo jeszcze jest następujący etap. Bo często tak bywa, że za słowami idzie uczynki. Możemy, nie wiem, uderzyć dziecko, możemy coś jeszcze niedobrego zrobić. Możemy po prostu uderzyć drzwią, i tak dalej. Tych uczynków też jest dużo. I nie zawsze nawet dajemy sobie sprawy, dlaczego to robimy i co jest przyczyną jakichś głupich uczynków. Często na przykład ze złości, zdenerwowania człowiek chce dla bliskiego człowieka zrobić jakąś krzywdę albo jeszcze coś. To też często wywołuje grzechy inne. Grzechy mogą być wprost niezwiązane z tym grzechem. Ale tak głęboko w duszę gniew jest przyczyną tego. No i ostatni etap tego, tak powiem, grzechu jest taki stan człowieka, kiedy człowiek jest w takiej stałej pamięci tego zła. Nie wybacza. Nie chce wybaczyć. Czasem to trwa godzinę, czasem kilka godzin, czasem ważymy się spać i czym dalej od tego uczynku, czym dalej od tego gniewu, tym więcej człowiek pozostaje w tej pamięci. Zło to cały czas jakby wraca do niego. I iż dalej oddalamy się od tego swojego niedobrego uczynku, tym gorzej jest nam i trudniej poprosić o wybaczenie. Takie są etapy tego gniewu. Oczywiście w życiu to się zdarzy, że jedna sekunda wystarczy, żeby my od początku do końca to przeszli. Ale bardzo często jest tak, że te etapy odczuwamy w swojej głowie. Szczególnie wtedy, kiedy staramy się zauważyć te etapy. I iż wcześniej staramy siebie zatrzymać, tym lepiej nam się to udaje. Tym lepiej nam udaje się zwyciężyć ten grzech. Porozmawiamy teraz o trzecim ważnym momencie, o skutkach tego gniewu. O skutkach tego gniewu, grzechu. Po pierwsze, gniew zamyka nasze oczy. W tym momencie, kiedy my przyjmujemy tą myśl, że ktoś nas chce obrazić w jakiś sposób, ktoś chce coś nam niedobrego, to zamykamy swoje oczy i denerwując, jakby podobnie jesteśmy do takiego ślepca, który idzie po drodze, a nie widzi, gdzie idzie. To piękno opisane w takich niektórych nawet szkolnych lekturach, kiedy człowiek się denerwuje, nie widzi rzeczywistości. Dlatego też w naszych takich emocje w przeżyciach, lepiej nie mówić poważnych rzeczy naszym bliskim i w ogóle próbować nic nie mówić oczywiście, ale nie próbować uczyć ich jakiejś prawdy czy sprawiedliwości. Bo w tym momencie my tak naprawdę jesteśmy ślepi i nie widzimy to, co naprawdę mogliśmy by poważnie dla nich powiedzieć. Te słowa, które mogą być potrzebne, bo naszym bliskim są oni potrzebne. My możemy dużo dla nich zrobić, ale w momencie grzechu, gniewu człowiek traci jakby myśli cały czas o siebie, a już nie myśli o tym człowieku, któremu jakby chce pomóc. Bo bardzo często nasi bliscy potrzebują nie mówienie im wprost prawdy, a oni potrzebują, żeby my razem z nimi zobaczyli na ten problem. Bo nie zawsze mówienie wprost prawdy w ogóle rozwiązuje jakiekolwiek problemy, a próba zrozumieć, jak to zrobić razem, można tylko wtedy, kiedy my te emocje negatywne wyłączamy. To z jednej strony. Człowiek traci kontakt z rzeczywistością, nie widzi, jak można rozwiązać ten albo inny problem. Przykładem może być, nie wiem, zmęczony po pracy człowiek wraca do domu, kolacja jest nim przygotowana, człowiek ten ma wybór. Albo na wszystkich nakrzyczeć, na żonę, na dziecko i nie dostać żadnej kolacji, więcej tego, pokłócić się ze wszystkimi i faktycznie wieczór spędzi każdy w takiej samotności. A ma zawsze wybór, żeby ten sam problem, bo jest głodny, naprawić, zrobić kolację, nakarmić swoich bliskich i odwrotnie ten problem rozwiązać i więcej tego swojej relacji z bliskimi, można w jakimś sensie powiedzieć, polepszyć w skutku tego. I tu przechodzimy do drugiego skutku, bo gniew to grzech, który psuje nasze relacje. Z jednej relacji, strony, przez gniew psujemy relacje z Bogiem. Każdy z nas pamięta te słowa Ewangelii, gdzie Chrystus mówi, ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, polega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. To jest i w naszych modlitwach, bo pokój z bliskimi, pokój z każdym człowiekiem jest warunkiem początka naszej modlitwy. Przypomnijmy sobie i Psalm 50, i inne momenty Pisma Świętego i nauki Ojców Świętych, kiedy mówią o tym pokoju, o tym uspokojeniu siebie przed modlitwą. I gniew jest takim momentem, który te relacje z naszej strony z Bogiem psuje. Z drugiej strony oczywiście gniew psuje relacje z naszymi bliskimi, bo bardzo często nasz gniew wywołuje gniew drugiej strony. I w taki sposób ten grzech pomnaży się. Bardzo często tak bywa, że my stajemy po drugiej stronie. Ktoś pierwszy zdenerwował, powiedział jakieś okropne słowa, czy po prostu coś niedobrego powiedział dla nas. I my już w tym momencie zaczynamy odczuwać taką potrzebność, w cudzysłowie, bronić się. I zaczynamy na jeden grzech reagować drugim grzechem. I oczywiście psujemy jeszcze więcej te relacje. Bo jakby nasz bliski w jakiś sposób denerwował i powiedział nas coś niedobrego. Czy jakimś swoim zachowaniem powiedział nam, że się denerwuje i coś jemu się nie podoba. Ale my by w żaden sposób na to nie odreagowali. Więcej tego, uważniej by zaczęli do niego podchodzić, żeby w żaden sposób jego nie obrazić, żeby jego nie dotknąć, żeby jemu nie przeszkadzać. I zobaczycie, że przez jakiś czas człowiek się uspokoi i problemu nie będzie. Ale jak my zaczniemy nakręcać w tę sytuację, to oczywiście i w początku sami siebie nakręcimy i ze swojej strony też popsujemy relacje, a z drugiej strony ten drugi człowiek też w swojej kolei poczuje siebie obrażony dodatkowo, bo on ze swojego punktu widzenia sprawiedliwie coś powiedział, a my odpowiedzieliśmy w nieodpowiedni sposób. I ten grzech wraca i wraca, można powiedzieć, bez końca. I w taki sposób my psujemy swoje relacje, które później odbudować jest bardzo ciężko. Oczywiście gniew może być przyczyną innych grzechów, innych problemów zdrowia i psychicznego, i zdrowia fizycznego. Nie wiem, człowiek cały czas jest na przykład zdenerwowany, czy denerwuje się jakiejś sytuacji, idzie do kuchni i zjada wszystko, co jest w lodówce. No to zajada w taki sposób i w taki sposób próbuje rozwiązać swoje problemy. No to otulość i inne problemy zdrowotne. Często my chowamy się od tego gniewu w czymś. Na przykład w komórce. Człowiek zdenerwowany, na wszystkich obrażony, taki chowa się samotności, włącza komórkę i coś tam ogląda, czyta i mu wydaje się, że w taki sposób uspokaja się. Włączy ciebie telewizor, zaczyna oglądać telewizję, nie wiem, użycie alkoholu. Też bardzo często w takiej sytuacji zdarza. Też przyczyną tego gniewu, przyczyną, skutkiem tego gniewu może być też taki wewnętrzny smutek i nawet depresja, bo człowiek psuje, można powiedzieć, fundament swojego życia. Bo fundamentem naszego życia, takiego wewnętrznego życia, są nasze relacje. Relacje z Bogiem i relacje z człowiekiem. A jak psujemy przez nasz gniew te relacje, no to zostajemy w takiej samotności, która doprowadzi nas do smutku. W jaki sposób możemy z tym walczyć? Po pierwsze, każdy człowiek ma to w różny sposób. A jeden człowiek od dzieciństwa ma takie przyzwyczajenie i denerwuje się 15 razy na dzień przy każdym powodzie. Mówimy często taki nerwowy człowiek, wybuchowy człowiek. Drugi człowiek robi to raz dziennie. Trzeci człowiek nie pokazuje te zewnętrznie, ale w środku siebie cały czas przychodzą jemu, ten chce mnie obrazić, tu ten zbyt głośno w pracy rozmawia, ten człowiek stoi w pracy, nie w tym miejscu i tak dalej. I nie wypuszczamy to z siebie, ale cały czas wewnętrznie czujemy siebie obrażony, że oni nie doceniają nas, oni coś nam robią na złość, ten człowiek nie tak zobaczył, nie z takim uśmiechem pani kasierka podała pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. My już coś w swojej głowie negatywnego nie tylko myślimy, ale to zaczyna być takim, można powiedzieć, jedzeniem naszej duszy i takie wewnętrzne, takie jesteśmy zdenerwowani i musimy się jakoś uspokoić od tej sytuacji. Także to też jest gniew i też jest gniewem, nie tylko kiedy my wypuszczamy siebie. I oczywiście jedno walczyć z takimi wewnętrznymi poczuciami, a drugie walczyć z tym gniewem, który 15 razy dziennie i bardzo często człowiek w ogóle nie daje sobie sprawy, że coś powiedział, czy coś zrobił, czy jakimś sposobem wypuścił z siebie ten grzech. Bo to po prostu często jest naszą przyzwyczajeniem. I też nie trzeba w każdym wypadku opuszczać ręk. Bo często tak bywa, że człowiek przychodzi do spowiedzi z 10 lat rządu i mówi, ten gniew, te denerwowanie, złość przychodzi i cały czas mówi. Po 10 latach mówi, no nic się nie zmieni w moim życiu. Nie udało się mi. Jak denerwowałem 15 razy dzień, tak i dalej denerwuję 15 razy dzień. Ale już to, że człowiek dalej denerwuje tylko 15 razy dziennie, to już coś. A jak za te 10 lat udało się zamiast 15 razy dziennie denerwować 14, to ja uważam, że to już progres. A jak udaje się zamiast 15 razy 10 lat temu dojść do 10 razy, to jest dużo. Bo tak naprawdę te grzechy, które głęboko siedzą w naszej takiej ludzkości, w naszej takiej naturze, którą niestety przekazujemy przez nasze wychowanie, przez nasze uczynki naszym dzieciom, także głęboko i z tym walczyć jest bardzo ciężko. I dlatego w każdym wypadku nie trzeba opuszczać ręki. Dzisiaj nie udało się, spróbuję jeszcze raz jutro. Drugi ważny moment to oczywiście pomaga temu wszystkiemu pokora. Pokora w przeciwieństwie do pychy, która jest bardzo częsta powodem tego grzechu, pomaga siebie zachować, żeby myśleć nie o siebie, myśleć o innych. Czym ja teraz mogę pomóc dla swoich bliskich? Bo jak tylko my myślimy, że ktoś nas chce czymś obrazić, no to wymyślimy, w jaki sposób ten człowiek chce nas obrazić. Czy widelec nie z tej strony położył, czy kubek na 1 cm przestawił.

W wypadku, kiedy, tak powiem, nie jesteśmy inicjatorem tej sytuacji, ktoś inny zaczął na nas denerwować, a my odpowiedzieliśmy, a jak najszybciej poprosimy o wybaczenie. To z jednej strony naprawi nasze relacje, nie od razu. Nie zawsze tak, że my prosimy o wybaczenie i od razu wszystko się przychodzi, ale to szybciej pomoże odbudować te relacje, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna zaleta tego, bo prośba o wybaczenie pomaga nam w następnym razie, kiedy my będziemy chcieć coś powiedzieć, pomaga nam siebie zatrzymać, bo pamięć o tym, że my musieliśmy poprosić o wybaczenie, wstrzyma nas i nie wypuścimy tego z siebie. Oczywiście bardzo pomaga w tym wszystkim cierpliwość, bo cierpliwość, można powiedzieć, jest taką cnotą przeciwko gniewu. Tej cierpliwości nam najczęściej brakuje, bo żyjemy w świecie, gdzie wszystko się da się zmienić, nawet płeć. Jak coś się nie podoba, człowiek jak najszybciej próbuje zmienić te warunki, nie próbując zmienić siebie. Ale, tak powiem szczerze, z jednej strony warunki zmienić jest łatwiej, ale nie możemy wszystkiego zmienić. A siebie zmienić z jednej jest strony trudno, bo trzeba nad sobą pracować, ale z drugiej strony w jakimś sensie zmienić siebie łatwiej. Bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Zmiana siebie nie zależy od pogody, od warunków materialnych, jeszcze czegoś, pracy. Zawsze możemy się zmienić. I to też pomaga naszej cierpliwości, takie nastawienie, że tak, coś się mnie nie podoba, ale mogę zmienić siebie. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo pomaga w walce z tym grzechem. To taka codzienna analiza swoich uczynków. Kiedy my zaczynamy myśleć o tym, co się wydarzyło, w jakim momencie ja zdenerwowałem, dlaczego ja zdenerwowałem, jakie są przyczyny tego denerwowania. Moja pycha, moje zmęczenie, głód, post, że może brakuje jakichś tam tłustów, czy kwasów, czy czegoś jeszcze. Zawsze możemy to uważnie przeanalizować. I kiedy my to analizujemy, to następnego raza widzimy, jak tego grzechu unikać. Czy po prostu coś zjeść, czy po prostu nie tak dużo brać na siebie pracy, czy zwrócić uwagę na swoje inne grzechy i niedoskonałości, żeby walczyć z nimi, a nie tylko ze skutkami tych grzechów. I tak dalej. Taka analiza. Nawet niektórzy święci ojcowie polecają zapisać to wszystko. Nie próbowałem zapisywać. Nie wiem, czy to tak w taki sposób działa, czy nie. Ale na pewno taka analiza, co się wydarzyło, w jakim ja momencie zrobiłem błąd, to mocno się pomaga. Więcej tego, najczęściej kłócimy się, najczęściej takie nieporozumienie, najczęściej pozwalamy gniewu wobec swoich bliskich. I też wtedy możemy zobaczyć, jak bliscy nasi siebie zachowują, bo często problem gniewu nie jest tylko naszym problemem, ale też problemem naszych bliskich. I też nie zawsze wiemy, w jaki sposób reagować na ten grzech, żeby nie popsuć swojej relacji, żeby pomóc człowieku, a nie tylko powiększyć ten grzech. Ale kiedy my analizujemy, co my robimy, co robią nasi bliscy, w jakim momencie to się zdarzyło, to możemy następnym razem uniknąć

0: albo zahamować wcześniej. Ta rozmowa idzie nie w dobrym kierunku. Muszę coś się zmienić. Muszę jakoś w jakiś sposób uniknąć tego grzechu. Bo najczęściej grzeszymy tak samo. W takiej samej sytuacji. Po jednych, można powiedzieć, po jednej kolejki idziemy. I trzeba po prostu zauważyć, gdzie z tej kolejki niedobre odchodzą takie przyłączenia, żeby w nieodpowiednim momencie nie skręcać. I kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałbym ją skończyć słowami, swoimi słowami przekazywać słowa prycz króla Salomona, bo on w swojej księgie prycz przypowieści mówi o tym, że długocierpliwy, ten kto ma wielką cierpliwość, jest lepszy od każdego bohatera, od ważnego. Bo ten, kto umie rządzić sobą, jest lepszy od każdego zwycięzcy na polu walki. Także wszystkim nam życzę takiej wewnętrznej analizy, co my robimy, dlaczego i żeby ona przyniosła skutki w budowie naszych relacji i z Bogiem, i z naszymi bliskimi.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Wysłuchaliśmy wykładu ojca Iwana Nikulina o nerwowości, gniewie i złości w naszej codzienności oraz walce z nimi. Pamiętajmy, że każdy trudny moment jest okazją do wzrostu duchowego i umocnienia naszej więzi z Bogiem. A my dziękujemy Państwu za obecność na naszej antenie i zapraszamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o tegorocznej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na święto Górę Grabarkę, tak zwaną

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 19 maja. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Hioba Cierpiącego, świętego Michałeża z Radonieża oraz męczenników Barbarosa Rycerza, Bakchusa, Kalimacha i Dionizego. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o tegorocznej ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę tzw. Majowej oraz o ofercie wakacyjnej obozów letnich organizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy Warszawskiego i całej Polski w dniach 15-17 maja odbyła się ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwana Majowa. W tym roku to była już 47. edycja tego wydarzenia. Wolontariusze przyjechali na Grabarkę już w środę, gdzie pomagali w przygotowaniach do wydarzenia, m.in. rozkładali namiot, przygotowywali kuchnię polową, miejsce do rejestracji uczestników oraz szykowali ognisko. Uczestnicy po przyjeździe na miejsce wydarzenia uczestniczyli w wieczerni. Tradycyjnie został poświęcony i postawiony krzyż, a na zakończenie dnia odbyło się integracyjne ognisko. W sobotę od wczesnych godzin porannych kuchnia polowa była w ruchu, aby uczestnicy po porannej boskiej liturgii mogli zjeść śniadanie. Następnie odbył się turniej sportowy. Kolejnym punktem programu byli goście, czyli Jego Ekscelencja Andrzej Biskup Supraski, który opowiadał o akatyście, oraz uczestnicy wzięli udział w quizie. A w tym samym czasie ojciec Marek Ławreszuk opowiadał na temat „Jestem ochrzczonym prawosławnym, czy to wystarczy?”. Uczestnicy z pewnością wynieśli bardzo dużo z tych spotkań. Po nabraniu sił podczas obiadu uczestnicy udali się na wybrane warsztaty w grupach tematycznych, czyli warsztaty ceramiczne z Iwanem Daszkowem, słowa, które niosą sens, modlić się sercem czy i umysłem u ojca Piotra Makala, dzwon paschalnej radości z ojcem Grzegorzem Wasilukiem oraz tkaniny z żubra krainy z panią Krystyną Chodak. Na wydarzeniu nie brakowało modlitwy, gdyż potem uczestnicy udali się na całonocne czuwanie, a po nim została odprawiona panichida za zmarłych hierarchów, osoby dawniej związane z Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce, opiekunów duchownych Bractwa oraz sympatyków Bractwa. Po kolacji wszyscy udali się na 100 pytań do, gdzie mogli zadać anonimowo swoje pytania do wybranych gości, a na zakończenie dnia został odprawiony akatyst do świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. Później o północy odbyła się święta boska liturgia, a po niej uczestnicy udali się na agapę, podczas której odbyło się podsumowanie i zakończenie pielgrzymki. Podczas gdy uczestnicy udawali się już do swoich domów, wolontariusze nadal dzielnie pracowali przy sprzątaniu Świętej Góry Grabarki. Te dni pełne modlitwy i integracji z pewnością będą dobrze wspominane przez wszystkich uczestników oraz każdy wyjechał stamtąd uśmiechnięty i zadowolony. Serdecznie zapraszamy na profile w mediach społecznościowych Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce do obejrzenia relacji z tak zwanej Majowej. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej organizuje letnie obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna oferta obejmuje 3 obozy wypoczynkowe. Najmłodszych uczestników w wieku od 8 do 12 lat organizatorzy zapraszają na obóz w Krakowie w terminie od 20 do 29 lipca. W programie przewidziano zwiedzanie Wawelu i Smoczej Jamy, wizytę w kopalni soli w Wieliczce, warsztaty robienia obwarzanków oraz wyjście do zoo. Organizatorzy zapowiadają także liczne gry i zajęcia integracyjne. Dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat przygotowano obóz w Supraślu, który odbędzie się w dniach 12-19 lipca. W programie m.in. warsztaty kulinarne, zwiedzanie Muzeum Ikon i Muzeum Drukarstwa, przejazd bajkową kolejką, wyjazd do Zagrody Żubrów w Kopnej Górze, a także wspólne gry, zabawy i ognisko. uczestniczy będą również brać udział w nabożeństwach w monasterze Zwiastowania przy Najświętszej Bogorodzicy. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat może wyjechać na obóz do Cieplic, który odbędzie się od 20 do 29 sierpnia. W planach są wycieczki po Sudetach, zwiedzanie Wrocławia i Drezna, wyjazd do Skalnego Miasta w Czechach, odwiedziny Zamku Czocha oraz wypoczynek w Termach Cieplickich. Uczestnicy będą również brać udział w nabożeństwach prawosławnych sprawowanych w Jeleniej Górze i Cieplicach. Bractwo niedawno ogłosiło koniec zapisów na obóz wypoczynkowy roboczy w Wojnowie, także zachęcamy do zapisów, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem zarząd.bmpdbg@gmail.com oraz telefonicznie u liderów obozów w godzinach od 16 do 21. Dodatkowe informacje dostępne są w mediach na profilach społecznościowych Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Organizatorzy zachęcają do wspólnego spędzenia wakacji z Bractwem.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest głoszone w różnych językach na całym świecie. Choć każdy naród śpiewa troparion paschalny na swój sposób, wszystkich łączy ta sama radość ze zmartwychwstania. W okresie paschalnym witamy się słowami Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał. I jako, że już jutro jest zakończenie święta Paschy, wysłuchajmy troparionów paschalnych w językach arabskim, greckim, łacińskim, słowiańskim, japońskim, rumuńskim, tureckim, kitajskim, gruzińskim, francuskim oraz angielskim.

Kanon Paschy to wybitne dzieło świętego Jana z Damaszku, śpiewane podczas prawosławnej jutrzni paschalnej, składającej się z 8 pieśni, z których każda zawiera hirmos i tropariony, kończące się trzykrotnym Chrystus powstał z martwych. Kanon jest radosnym hymnem zwycięstwa nad śmiercią, prowadzącym od mroku do światła. Wysłuchajmy teraz pieśni kanonu.

0: Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność, ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Już za chwilę na naszej antenie usłyszymy modlitwy wieczorne, które zakończą dzisiejszą audycję. Zapraszamy ponownie jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem będzie czekała na Państwa Joanna Wawrzeniuk. A my żegnamy się ze słuchaczami. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień. Chrystus Woskresie.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa misja tych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj.